0: FM, West Yorkshire's Christian Radio, on 101.8 and online at branchfm.com. Worldwide. Listen across your workday with Barney at breakfast, Steve Hodgson at drive time, Martin Cooper with Market Talk on Wednesdays, and with programmes at the weekend from The Sports Show, Steve Wrightson and Jill Bailey on Sundays. You'll always find something to listen to. It's Christian Radio live from Dewsbury in West Yorkshire as we broadcast the good news of Jesus Christ around the world. This is Branch FM, radio for life.
1: It's time now for our Polish broadcast of Insight for Living with Chuck Swindoll, brought to you by Zygmunt Karel.
2: Słuchacie Branch FM. Czas na polską wersję audycji Insight for Living Chucka Swindola, tłumaczoną przez Zygmunta Karela.
3: Chuck Swindoll o przygotowaniu dziecka do życia.
4: Pielęgnować pragnienie rzeczy duchowych, odpowiednich rzeczy w sercu każdego dziecka, niezależnie od jego wieku, mieszkającego w Twoim domu, zgodnie z tym, jak zostało stworzone. Nie wychodzimy z łona matki jako bezładna masa, czekająca, by matka i ojciec od podstaw ją ukształtowali. Rodzimy się stworzeni przez Boga, już ukształtowani tak, jak On to zaplanował.
3: Jeśli masz dziecko, to wiesz doskonale, że pojawia się ono w Twoim życiu obdarzone osobowością daną przez Boga. Jak w takim razie znaleźć najwłaściwsze metody wychowawcze? W dzisiejszej audycji Pełnia Życia pastor Chuck Swindoll kontynuuje swoje rozważania oparte na 6 rozdziale listu apostoła Pawła do Efezjan. Przywołuje także znany tekst z Księgi Przysłów: młodzieńca pouczaj o drodze jego życia, a nie zejdzie z niej nawet jako starzec. Zaczyna jednak kilkoma zdaniami wstępu.
4: Zamknij na chwilę oczy. Dzisiejsze przesłanie dotyczy wychowywania dzieci tak, jak chciałby tego Bóg. To może być dla Ciebie dobry moment, zanim zaczniemy dalej się modlić, abyś pomodlił się za swoich rodziców. Jeśli wciąż żyją, porozmawiaj o nich z Panem. Może żyje tylko jedno z nich? Podziękuj Bogu za wychowanie, jakie od nich otrzymałeś. Być może tęsknisz za matką, ojcem lub za obojgiem. Teraz jest dobry moment, by ich wspomnieć. Lecz może Twoja relacja z nimi nie była taka, jaka mogłaby być? Teraz jest właściwy czas na przebaczenie. Jeśli masz dzieci, chciałbym, abyś teraz pomodlił się za każde z nich, wymieniając je z imienia. Może jedno z nich przechodzi przez szczególnie trudny czas. Proś o mądrość, abyś mógł skorzystać z tego, co zostanie dziś powiedziane, oraz aby to pomogło ci być lepszym rodzicem. I jeszcze jedno. Może jakieś zmartwienie, jakiś dokuczliwy ból, coś, co nosisz w sobie dzisiaj, co, jeśli pozwolisz temu rosnąć, może tak bardzo zająć twoje myśli, że nie będziesz słuchać pouczenia, jakie dziś Bóg chce nam przekazać przez swoje słowo. Jemu powierz ten ciężar. Panie, są w naszym życiu chwile, kiedy jest nam tak ciężko. Ten ciężar blokuje nas i nie pozwala, aby cokolwiek z zewnątrz do nas docierało. Niektórzy z nas może dziś przechodzą przez taki okres. Może są zaangażowani w jakiś konflikt. Być może nie dotyczy on domu i rodziny, ale jest związany z pracą. Może trapi ich coś, o czym nie mogą przestać myśleć. Być może niektórych z nas dotknęła śmierć bliskiej osoby i nie mogą otrząsnąć się ze smutku. Panie, prosimy Cię, abyś wkroczył w nasze życie. Otwieramy się na Twoje działanie i niech Twoja obecność przyniesie nam ukojenie i uwolnienie od tego, co nas wiąże. Jesteśmy w stanie znieść cierpienie tylko do pewnych granic i niektórzy z nas zbliżają się do tego punktu załamania i modlimy się o Twoje pocieszenie i Twoją siłę. Grzech zbiera potężne żniwo w życiu człowieka i chociaż można ignorować go i wytłumaczyć na wiele sposobów, zgromadziliśmy się dzisiaj tutaj po to, by się z nim uporać. Wyznajemy, że grzech jest w nas. Z pewnością w minionym tygodniu zawiedliśmy i upadliśmy w różnych sferach życia i ból tego upadku przygniata nas i martwi. Jakieś niepotrzebne słowa, wybuch gniewu, jakaś uraza, której nie potrafimy zapomnieć, jakaś uszczypliwa uwaga. Panie, dziękujemy Ci za krew Chrystusa, która oczyszcza nas z tych grzechów. Przebacz nam, Ojcze. Odsuń od nas pragnienie naszego wroga, aby nas zawstydzić, aby zmusić nas do życia w poczuciu przegranej. Obyśmy pamiętali, że w swojej łasce nie tylko przebaczasz, ale sprawiasz, że karta naszego życia jest znowu czysta. Ojcze, wejdź dzisiaj do naszego życia. Panie, dotknij nas dzisiaj w czasie naszej modlitwy i uwielbienia. W czasie, gdy rozmyślamy o tym, jak dobry jesteś, jak łaskawa jest Twa ręka, która uzdrawia nasze choroby, rozwiązuje nasze konflikty, przynosi bliskość i harmonię tam, gdzie wcześniej była wrogość i zerwane relacje. Dotknij nas dzisiaj, gdy rozmyślamy o znaczeniu naszej bliskiej relacji z Chrystusem, który nas umiłował i oddał za nas samego siebie. Bądź uwielbiony, nasz Ojcze, gdy my w odpowiedzi na Twoją miłość zwracamy się ku temu, co dla nas przygotowałeś. Modlę się w imię Jezusa. Amen.
5: Przypomnę jeszcze tylko, że na naszej stronie internetowej www.ifl-polska.pl zamieściliśmy materiały, które pomogą Państwu w samodzielnym studiowaniu omawianych fragmentów Pisma. A teraz już druga część wykładu Tajniki wychowywania dzieci. Czyta Zygmunt Karel.
4: Pierwszym zadaniem rodzica jest tworzyć i pielęgnować pragnienie, ponieważ to podoba się Bogu i to właśnie będzie służyć dobru dziecka. Kiedy rodzi się dziecko, robimy co tylko możemy, aby wywołać i pielęgnować w nim pragnienie. Zwróć uwagę na pierwsze słowa tego wersetu. Młodzieńca, pouczaj o drodze jego życia. Jeżeli mamy wywołać pragnienie w dziecku, w jakimkolwiek wieku by ono nie było, wciąż mieszkającym pod naszym dachem, jaka jest droga jego życia? Jeśli w Twojej Biblii są przypisy, zajrzyj do nich, a być może okażą się pomocne w zrozumieniu. Prawdopodobnie znajdziesz tam tłumaczenie odpowiednio do jego drogi. Zastanów się nad tym. Pouczaj młodzieńca odpowiednio do jego drogi. Termin droga to hebrajskie słowo derek. Używane jest na określenie sposobu, właściwości, cech charakterystycznych. W istocie związane jest oryginalnie z ideą budowania drogi. Później było używane przez psalmistów przy opisywaniu czynności przytrzymania łuku nogą i przygięcia go do punktu umożliwiającego założenie cięciwy, dzięki czemu z łuku można było strzelać. Słowo to zaczęło oznaczać wygiąć lub wygięcie. Niosło w sobie pojęcie kształtu czy cechy charakterystycznej. Jeśli otworzysz 30 rozdział Księgi Przysłów, znajdziesz je tam użyte 5 razy, 5 razy pod rząd w jednym rozdziale. Pozwól, że pokażę Ci, o czym mówię. Werset 18. 3 rzeczy nie mogę zrozumieć, 4 nie mogę pojąć. Drogi, derek, orła lecącego po niebie, ścieżek, derek, węża pełzającego po skale, szlaków, derek, okrętu na rozległych morzach oraz drogi, derek, mężczyzny do młodej kobiety. A oto jak postępuje, derek, rozpustna kobieta. I tutaj zaczyna ją opisywać. Miej przed oczyma te wersety. Droga orła lecącego po niebie. Żaden ptak nie lata tak jak orzeł. Wygląda wtedy w sposób wyjątkowy, unikalny. Ci, którzy się na tym znają, potrafią go rozpoznać z wielkiej odległości. To jest orzeł. Żaden inny ptak nie lata w taki sposób. To jest droga orła. Żadne inne zwierzę nie pełza po skałach tak jak wąż. Kozica nie porusza się po skałach tak jak wąż. Gryzonie również nie przemieszczają się po skałach tak jak węże. W sposobie poruszania się węża jest coś takiego, czego nie ma u innych zwierząt. To jest charakterystyczne tylko dla węża. Statek płynący po morzu stanowi wyjątkowy, unikalny widok. Nic innego tak nie wygląda. Unikalne i wyjątkowe jest samo morze, które unosi łódź zgodnie ze swymi przypływami, prądami i ruchem fal. Szlaki okrętu na rozległych morzach. Droga mężczyzny do młodej kobiety. Obraz miłości męża i żony, ich wzajemnej relacji, całkowicie unikalny dla danej pary, całkowicie inny od innych małżeństw. Jest coś innego, charakterystycznego, unikalnego w relacji tego mężczyzny z tą kobietą. I w końcu postępowanie rozpustnej kobiety. Potrafimy o niej nawet mówić, podkreślając jej odmienność. Cóż, wiesz, ma opinię łatwej, jest cudzołożnicą. W taki sposób się zachowuje. Zuchwale, wyzywająco, nieodpowiednio, czasami bezczelnie. Wszystkie te przykłady opisują, albo przynajmniej ilustrują znaczenie słowa droga. Teraz powróćmy do 6 wersetu 22 rozdziału Księgi Przysłów. To kazanie nie ma dostarczyć rozrywki, ale ma służyć przekazaniu ci wskazówek, których musisz wysłuchać. Zatem uważnie podążaj za moimi słowami. Wiem, dokąd zmierzam. To pomoże ci dużo lepiej zrozumieć Efezjan 6, ponieważ lepiej zrozumiesz, na czym polega opieka nad dzieckiem. Opiekuńcza matka, opiekuńczy ojciec starają się poznać swoje dziecko, ponieważ każde zostało stworzone w unikalny sposób i dostosowują metody wychowawcze indywidualnie do każdego z nich. Wreszcie do czegoś dochodzimy. Pielęgnować pragnienie rzeczy duchowych, odpowiednich rzeczy w sercu każdego dziecka, niezależnie od jego wieku mieszkającego w twoim domu, zgodnie z tym, jak zostało stworzone. Nie wychodzimy z łona matki jako bezładna masa, czekająca, by matka i ojciec od podstaw ją ukształtowali. Rodzimy się stworzeni przez Boga, już ukształtowani tak, jak On to zaplanował. Bóg dał mnie i mojej żonie 4 dzieci. Wszystkie wyszły z tego samego łona. Wszystkie były wychowywane w tym samym domu przez tych samych rodziców. A jednak nie mogłyby być bardziej różne od siebie. Ponieważ każde z nich ma swoją drogę, posiada charakterystyczne dla siebie cechy. Dzień, w którym uświadomiliśmy sobie, że nie możemy ich wychowywać w taki sam sposób, że nie możemy nawet karać ich w taki sam sposób, że nie możemy w każdym z nich w taki sam sposób wzbudzić pragnienia, był wielkim dniem w naszej rodzinie. Ty nie byłeś w ten sposób wychowywany. Ja nie byłem w ten sposób wychowywany. Miałem bardzo inteligentnego i błyskotliwego brata. Zawsze podziwiałem jego umysł, lecz jego świadectwa szkolne były nudne. Ja wniosłem do domu nieco urozmaicenia. Rodzice mogli cieszyć się wieloma moimi postępkami. Wydawało się, że lubią, gdy jest nudno, lecz ja przynosiłem świadectwa, na których znajdowały się bardzo różnorodne oceny. I ciągle słyszałem: twój brat ma same piątki. No i co z tego? Nie jestem moim bratem. Nie pyskuj. Może w twoim przypadku to była Zosia i Magda. Ty byłaś Zosią, a Magda stanowiła ten drugi typ. Ale ty, Zosia, nie byłaś taka jak ona. I ciągle porównywano cię z Magdą, ponieważ nie byłaś taka jak ona. A problem tkwił w tym, że to nie była twoja droga. Oto mamy syna, który zupełnie nie wykazuje uzdolnień sportowych, ale ma talent muzyczny. Czy próbowałeś kiedyś nauczyć muzyka gry w piłkę? No przynajmniej tego, by potrafił ją złapać. Nawet gdy ma 17 lat, wciąż dostaje piłką w głowę. Po prostu nie potrafi jej złapać. Potrafi jednak bez problemu zagrać poloneza Chopina, ponieważ ma uzdolnienia w kierunku muzycznym. Zastanów się nad tym przez chwilę. W czym zatem tkwi problem? Otrzymałeś unikalne dziecko z określonymi skrzywieniami, cechami charakterystycznymi. Obowiązkiem opiekuńczego rodzica jest poznanie każdego dziecka. Ale wiesz co? To wymaga wysiłku, to wymaga czasu, to wymaga elastyczności. Nie przychodzi w sposób naturalny, ponieważ ciebie tak nie wychowywano. Ja nie byłem wychowywany w taki sposób. Udało nam się, ponieważ Bóg dał mi taką, a nie inną małżonkę oraz z innego, mniej znaczącego powodu. Ponieważ przez pierwszych 10 lat naszego związku narobiliśmy niezłego bałaganu, dopóki nie stwierdziliśmy, że idziemy w złym kierunku, musimy skierować tego młodziaka w inną stronę. Kosztowało to wiele wysiłku i pracy, wiele łez, szukania porad, modlitwy, wiele błędów i wiele przebaczenia, zanim nauczyliśmy się wychowywać i pouczać nasze dzieci zgodnie z drogą ich życia. I spójrz, o czym dalej mówi ten werset. Nawet jako starzec. Określenie to użyte oznacza zapuścić brodę. A kiedy zaczyna nam rosnąć broda? Cóż, nie tak wcześnie, jakbyśmy tego chcieli, ale prawdopodobnie w wieku około 15-16 lat, może niektórym wcześniej. Kiedy dorośniesz, nie odejdziesz od tego, czego się nauczyłeś. To jest obietnica, której chce się trzymać. Lecz nie jest to obietnica mówiąca, że człowiek, kiedy osiągnie określony wiek, kiedy jest już za stary na to, by zrobić jeszcze coś złego, kiedy już dostatecznie nabroił, to w końcu powróci do Boga. Nie o tym mówi ten werset. Nie zawiera takiej obietnicy. Nawet kiedy osiągnie wiek dorosły i jest na swoim, nie porzuci tego, czego się nauczył. Wiesz dlaczego? Ponieważ został otoczony odpowiednią opieką, wie, kim jest, akceptuje to, kim jest i jest tym, kim jest. Zadaniem rodziców jest pomóc mu to osiągnąć. Z moich obserwacji wynika, że wielu rodziców w tym momencie zawodzi, ponieważ myślą w następujący sposób. Cóż, ja wyrosłem na całkiem porządnego człowieka. To, co było dobre dla mnie, będzie dobre i dla moich dzieci. Zastosuję to, co zadziałało w moim przypadku. Zastosuję to w moim domu. Otworzę więc 6 rozdział listu do Efezjan. Zrób to, proszę. I gdy pastor będzie czytał pierwszy werset, trącę mojego syna. Powiem mu, hej, posłuchaj Chucka. On próbuje powiedzieć ci coś ważnego. Cóż, ojcowie, nie o to nam chodzi. Zaobserwowałem, że tak jak żona, która posiada męża o cechach dobrego przywódcy, czułego, wrażliwego, kochającego, pełnego poświęcenia i troski, nie ma problemu z tym, aby mu się podporządkować, tak też dzieci, które mają troskliwych, opiekuńczych rodziców, nie zawsze, ale najczęściej mają niewielki problem, aby okazywać im posłuszeństwo i szacunek. Teraz oglądamy ten fragment z listu do Efezjan we właściwym kontekście. Wszyscy znajdujemy się w tym samym miejscu. Choć każdy z nas startował gdzie indziej, teraz mamy wspólną płaszczyznę. Pozostań tam. Mając na uwadze opiekę nad dziećmi, przyjrzyjmy się kilku jej tajnikom. Dzieci, waszym obowiązkiem wobec Boga jest słuchać rodziców. Stwierdzenie to zawiera pewne zastrzeżenie, obowiązek wobec Boga. Nie możesz po prostu przyjąć, że posiadasz autorytet i używać go i wciąż przypominać swoim dzieciom, gdy dorastają, że to ty sprawujesz kontrolę, ty jesteś ojcem, ty posiadasz autorytet. Albo nauczy się słuchać, albo niech wyprowadzi się z domu. Cóż, jeśli będziesz tak postępował, zbierzesz tego owoce. Nie tego naucza ten werset. Pamiętaj o tym, że został wypowiedziany w kontekście wzajemnego poddania, o którym jest mowa w 21 wersecie 5 rozdziału. Bądźcie także poddani sobie. Bóg dał mi dziecko i poddaje się Panu, kiedy próbuje dowiedzieć się, kim ono jest. Jak jest ukształtowane, co lubi, czego nie lubi, w czym jest dobre, w czym nie jest dobre, w jaki sposób myśli, jakie są jego reakcje. To wymaga czasu, to wymaga wysiłku. Pracuję nad tym i poświęcam temu czas, zatem nie wychowuję buntownika i nie biorę udziału w domowych konfliktach, które sam mógłbym wywołać, nie okazując wrażliwości i wymagając bezwzględnego posłuszeństwa. Dzieci, waszym obowiązkiem wobec Boga jest słuchać rodziców. Domaga się tego zwykła sprawiedliwość. Dzieci, spójrzcie na ten werset, jeśli jesteście przy radioodbiornikach. Dzieci, waszym obowiązkiem wobec Boga jest słuchać rodziców. Domaga się tego zwykła sprawiedliwość. I dalej jest powiedziane nawet więcej. Czcij ojca twego i matkę, to pierwsze przykazanie, a z nim wiąże się taka oto obietnica. Ponieważ wtedy będzie ci dobrze, będzie ci się dobrze działo przez całe życie, przyniesie ci to korzyści. I po drugie, będziesz żył dłużej niż inni, którzy tego nie robią. Zastanów się przez chwilę. Życie buntownika o wiele częściej znajduje się na granicy ryzyka. Ryzyko jest innym słowem na określenie niebezpieczeństwa. I jeśli wystarczająco długo żyjesz w obliczu niebezpieczeństwa, masz do czynienia z sytuacjami zagrożenia życia. I im jesteś starszy, tym większe jest ryzyko szybkiej śmierci. Lecz jeśli żyjesz w posłuszeństwie i szacunku, niesamowite jest, jak Pan używa tego, by dać ci mądrość, tak że w rezultacie żyjesz dłużej i z całą pewnością lepiej. Próbuję opisać, jak wygląda opiekuńczy dom. Nie będę zatem mówił tylko do dzieci. Będę mówił do ojców, którzy pełnią rolę przywódcy. Wy zaś, ojcowie, ze swej strony nie traktujcie swych dzieci tak, by musiały się gniewać. Jeden z przekładów mówi: nie drażnijcie swych dzieci. Biblia Poznańska tłumaczy ten werset: nie stwarzajcie okazji do złego u swych dzieci. Nie stwarzajcie okazji do złego u swych dzieci. Jak to jest możliwe? Pozwól, że przytoczę kilka przykładów. Gdy rodzic nadużywa swego autorytetu, bądź gdy stawia nierealne wymagania, nie licząc się z brakiem doświadczenia dziecka lub z jego niedojrzałością. Dziecko przecież dopiero się rozwija. Chodzi też o stosowanie ekstremalnych rozwiązań, gdy rodzic jest zbyt ostry i surowy, nawet do granic okrucieństwa i brutalności. Na drugim biegunie jest przesadne dogadzanie czy faworyzowanie dziecka. Ja dorastałem w domu, w którym miało miejsce faworyzowanie. Nie mówię tego, aby wzbudzić litość. Nie potrzebuję litości. Potrzebuję modlitwy, nie litości. Moja mama była głęboko zaangażowana w życie mojego brata. Jak już powiedziałem, był inteligentny, uzdolniony, niezwykle błyskotliwy. I był jej ulubieńcem. Nie było to tajemnicą. A kiedy pojawiła się moja siostra, mój tato do niej przylgnął. Uważał, że jest cudowna. Wspaniale było to obserwować. I wtedy pojawiłem się ja. Po pierwsze, nie byłem planowany. Cześć, oto jestem. Ale wiesz, nikt mnie nie oczekiwał. Tak też mi powiedziano, nikt się ciebie nie spodziewał. Nie wiedziałem, co to znaczy. Później, kiedy zacząłem mieć własne dzieci, lepiej pojąłem, na czym to polega. Lecz to już zupełnie inny temat.
5: Słuchają Państwo audycji Pełnia Życia, a w niej wykładu Chucka Swindolla Tajniki wychowywania dzieci. Szósty rozdział listu apostoła Pawła do Efezjan zawiera jeszcze wiele cennych wskazówek dotyczących tej tak ważnej i trudnej dziedziny naszego życia. Ich odkrywaniu poświęcimy nasze kolejne spotkania. Zawsze bardzo nam zależało, żeby nasi słuchacze mogli dowiedzieć się jak najwięcej na temat Jezusa i na temat Biblii. Dlatego pragnę zainteresować Państwa wykładami doktora Swindolla, wyemitowanymi wcześniej w audycji Pełnia Życia, a teraz dostępnymi już na płytach CD. Zamówienia można składać listownie, pisząc do nas na adres Fundacja IFL Polska, skrytka pocztowa 2196 53 675 Wrocław, bądź telefonicznie pod numerem 800 444 101. Jeśli jeszcze nie kontaktowałeś się z nami lub od ostatniej rozmowy upłynęło już trochę czasu, zapraszam. Zadzwoń na naszą darmową infolinię 800 444 101. Pod tym samym numerem dostępna jest również pomoc duszpasterska. Polecam także kontakt mailowy. Podaję adres kontakt@ifl-polska.pl. Dziś to już wszystko. Dziękując za uwagę, zapraszam na kolejne spotkanie z Chuckiem Swindollem w audycji Pełnia Życia, w której nadamy dokończenie wykładu Tajniki wychowywania dzieci. Do usłyszenia.